fana mere fana wenyan kupona se adiabai na ukura wusu di bayi wudi bayi wenyan kupona yo